Zobaczymy, co pisma. Kto planetę ćwań tok? Fast kacie ciarta jest uj. Tec ocean. Kapi pusimet. Kapi rora. Kapi tytim.